Awurade bɔyɛre yɛ te sɛ me mia na nka yɛ pa ho ntimi ɛnkɔ bi mia na nka ɛkusua yi me totwerɛ wo gyaa w'ahenneɛ wɔ ɛbɛ mu ntie me nnwuma